Poniedziałek przewiduje się duże zachmurzenie oraz przelotne opady deszczu z możliwymi burzami, zwłaszcza w centralnej i południowej Polsce. Maksymalne temperatury wyniosą od 16-17 stopni na Pomorzu Zachodnim do 24 stopnie na południowym wschodzie. Wiatr będzie umiarkowany i porywisty, osiągając prędkość do 60 km na godzinę. Wilgotność powietrza w różnych regionach wyniesie od poniżej 50% na wschodzie do ponad 90% na zachodzie. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do trzeciej w nocy na autostradzie A4 w województwie podkarpackim, na odcinku między węzłem Dębica Zachód a węzłem Tarnów Centrum, z powodu wypadku zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Krakowa, co zmusza kierowców do jazdy tylko lewym pasem. Również do jutra do 16 na obwodnicy Jarosławia obowiązuje ruch wahadłowy na drodze krajowej nr 94. Do wtorku do 17 na drodze krajowej nr 92 w województwie wielkopolskim, na odcinku Starczanowo-Września, trwają prace remontowe, przez co prędkość jest ograniczona. Równolegle do piątku do 16 na odcinku Swarzędz-Września prowadzony jest demontaż bramownic, co powoduje dodatkowe spowolnienia dla kierowców. Do czwartku do 19 w Strzelcach Opolskich na drodze krajowej nr 94 w województwie opolskim trwa wymiana wpustów studni kanalizacyjnych, co wprowadza ruch wahadłowy i ograniczenia prędkości. Do piątku do 17 na drodze krajowej nr 57 w województwie mazowieckim, na odcinku Krasiniec-Węgrzynowo, budowane są zatoki autobusowe i chodniki, przez co kierowcy muszą liczyć się z częściowym zwężeniem jezdni. Do piątku do 21 w Słubicach na drodze krajowej nr 29 w województwie lubuskim odcinek jest zamknięty dla ruchu, co wymusza objazdy dla pojazdów ciężarowych. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła trzecia. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Korea Północna zmieniła konstytucję, wprowadzając poprawkę, która zobowiązuje armię do przeprowadzenia kontrataku nuklearnego w przypadku eliminacji przywódcy Kim Jong-una. Zmiana ta została wprowadzona po ataku na irańskie władze, który miał miejsce w lutym. Nowe zapisy mają na celu ochronę Kim Jong-una przed potencjalnymi zagrożeniami, które mogłyby go spotkać. Poniedziałek, 11 maja, w Polsce przewiduje się duże zachmurzenie oraz przelotne opady deszczu, a w wielu rejonach także burze. Opady deszczu będą wynosić od 2 do 10 litrów na metr kwadratowy, a w trakcie burz nawet do 20 litrów. Maksymalna temperatura w kraju osiągnie od 16 do 24 stopni Celsjusza, z najcieplejszymi wartościami na południowym wschodzie. Wiatr będzie umiarkowany z porywami do 60 km na godzinę, a ciśnienie w ciągu dnia będzie spadać. Warunki biometeo będą niekorzystne, co wpłynie na samopoczucie mieszkańców. Piorun poraził 19-letniego chłopaka podczas wędkowania nad rzeką Angelina w Teksasie. Do zdarzenia doszło w sobotę około godziny 17:25, a na miejsce natychmiast przybyła ochotnicza straż pożarna z Beech Grove. Nastolatek, zidentyfikowany jako Hunter Wish, był przytomny i komunikatywny, a po udzieleniu pomocy został przetransportowany do szpitala w Jasperze, gdzie jego stan oceniono jako stabilny. W wyniku uderzenia pioruna, które miało miejsce podczas intensywnej burzy, chłopak został odrzucony na kilka metrów, a fragmenty drzewa były porozrzucane w okolicy. Strażacy zaapelowali do mieszkańców o ostrożność w przypadku wystąpienia wyładowań atmosferycznych. Prezydent Stanów Zjednoczonych na portalu Truth Social skrytykował odpowiedź Iranu na propozycję Stanach Zjednoczonych, określając ją jako całkowicie nieakceptowalną. Nie ujawnił jednak szczegółów dotyczących tej odpowiedzi. W związku z tym nie ma informacji na temat dalszych kroków ani reakcji ze strony Iranu. 6 samochodów zderzyło się na autostradzie A2 na odcinku między Skierniewicami a Grodziskiem Mazowieckim. Zdarzenie miało miejsce około godziny 17:35, a jezdnia w kierunku Warszawy jest zablokowana, co spowodowało kilkukilometrowy korek. Policja zaleca zjazd w kierunku Skierniewic, a ruch na tym odcinku ma być przywrócony około godziny 20:35. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych w wyniku wypadku. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Premier Izraela, Benjamin Netanyahu, zapowiedział, że w ciągu najbliższej dekady kraj ma na celu odejście od amerykańskiego wsparcia wojskowego. W wywiadzie podkreślił, że Izrael planuje rozwijać relacje z krajami Zatoki Perskiej, co ma być częścią strategii uniezależnienia się od finansowego wsparcia Stanów Zjednoczonych. Szczegóły dotyczące konkretnych działań i planów nie zostały jednak ujawnione. Niemcy odrzuciły sugestie prezydenta Rosji Władimira Putina, aby były kanclerz Gerhard Schröder koordynował rozmowy pokojowe między Rosją a Ukrainą. Urzędnik niemiecki, do którego dotarła agencja Reuters, określił tę ofertę jako fałszywą i mającą na celu osłabienie Sojuszu Zachodniego. Dodał, że wiarygodność Rosji jest wątpliwa, ponieważ nie zmieniła swoich warunków, a wstępnym testem będzie gotowość Moskwy do przedłużenia 3-dniowego zawieszenia broni. Mimo ogłoszonego rozejmu, Rosja przeprowadziła ataki na Ukrainę, w wyniku których 2 osoby zginęły, a kilka zostało rannych. Iracki parlament wezwał ministrów obrony i spraw wewnętrznych do odniesienia się do informacji przekazanych przez Wall Street Journal dotyczących tajnej bazy wojskowej Izraela na terytorium Iraku. Zgodnie z doniesieniami, baza miała być wykorzystywana do ataków na irackich żołnierzy, którzy zbliżali się do jej lokalizacji. Dalsze kroki w tej sprawie nie zostały jeszcze określone. Turyści coraz częściej stawiają na doświadczenia zamiast tradycyjnych form wypoczynku, co potwierdzają najnowsze raporty. W 2026 roku turystyka oparta na przeżyciach ma wyprzeć klasyczne podejście do podróżowania, a aż 98% podróżnych wskazuje na znaczenie doświadczeń przy wyborze kierunku. Wzrasta także zainteresowanie podróżami w pojedynkę, co odzwierciedlają dane, według których 59% osób planuje wyjazdy solo. Właściciele obiektów noclegowych dostosowują swoją ofertę, aby odpowiadać na rosnące potrzeby turystów, którzy szukają autentycznych przeżyć, wspierających lokalne społeczności. Rosyjskie działania radioelektroniczne doprowadziły do wtargnięcia ukraińskich dronów na terytorium Łotwy, co potwierdził szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy Andrii Sybicha. W wyniku incydentu minister obrony Łotwy Andris Spruc podał się do dymisji, a premierka Evika Seline wyraziła niezadowolenie z opóźnienia w uruchomieniu systemów antydronowych. Drony uszkodziły 4 puste zbiorniki na ropę w Rzeżycy, a służby podjęły działania mające na celu schłodzenie jednego ze zbiorników. Ukraina zadeklarowała gotowość do współpracy z państwami bałtyckimi i Finlandią w celu zapobiegania podobnym incydentom w przyszłości. Nowym ministrem obrony Łotwy został pułkownik Raivis Melnis. Koniec serwisu, czas na wasze ulubione kawałki.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła piąta. Czas na serwis w Radiu DHT. Stany Zjednoczone nasiliły rozpoznanie lotnicze w pobliżu Kuby w odpowiedzi na rosnące napięcia z Hawaną. Działania te są związane z wielokrotnymi sugestiami byłego prezydenta Donalda Trumpa o możliwości zbrojnej interwencji na wyspie. Wzmożona aktywność lotnicza ma na celu monitorowanie sytuacji w regionie. Nie podano szczegółów dotyczących zakresu ani rodzaju prowadzonych operacji. Aż 81 artystów, w tym Polacy, wycofało się z Biennale Sztuki w Wenecji w geście solidarności z członkami jury, którzy również zrezygnowali z udziału w proteście przeciwko obecności Rosji i Izraela. Wśród protestujących są twórcy prezentujący swoje prace w pawilonie polskim, a także artyści z Belgii, Słowenii, Szwajcarii, Ekwadoru, Turcji i Irlandii. Decyzja o dopuszczeniu rosyjskiego pawilonu wywołała sprzeciw 22 państw, w tym Polski. CO doprowadziło do dymisji członków jury oraz odwołania inauguracji wydarzenia zaplanowanej na 9 maja. Organizatorzy przesunęli uroczystość wręczenia nagród na 22 listopada, a zamiast tradycyjnych złotych i srebrnych lwów wprowadzono lwy zwiedzających, o których zdecyduje publiczność. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział wystąpienie o ekstradycję Zbigniewa Ziobry, który został zauważony na lotnisku Newark w Stanach Zjednoczonych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wesprze te działania, a rząd zamierza zwrócić się do władz Stanów Zjednoczonych i Węgier z pytaniami o podstawy prawne jego wyjazdu. Wcześniej unieważniono dokumenty podróży Ziobry, w tym paszport dyplomatyczny. Prokuratura Krajowa podkreśla, że podejmie wszelkie kroki, aby sprowadzić Ziobrę do Polski w związku z 26 zarzutami, które mu postawiono. Nowe władze Węgier po zwycięstwie wyborczym zapowiadają współpracę w kwestii ekstradycji polityków PiS. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wskazał na potrzebę znalezienia formatu spotkania z władzami Rosji, który mógłby doprowadzić do zakończenia wojny w Ukrainie. Jego ocena sugeruje, że istnieje możliwość podjęcia dialogu w celu rozwiązania konfliktu. Zełenski podkreślił, że ważne jest, aby władze Rosji były gotowe do takich rozmów. Dalsze kroki w tym kierunku nie zostały jednak sprecyzowane. Iga Świątek awansowała do pierwszej w 8 finału turnieju Wygrana 1000 w Rzymie, pokonując Włoszkę Elisabetę Cocciaretto w dwóch setach, wynikiem 6-1 i 6-0. Polka od początku spotkania dominowała na korcie, zdobywając pierwszego gema serwisem asowym. Mimo krótkiej przerwy spowodowanej opadami deszczu, Świątek kontynuowała świetną grę, nie dając przeciwniczce szans na zdobycie większej liczby punktów. Jej kolejną rywalką będzie w poniedziałek Japonka Naomi Osaka. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia. Kolejne wiadomości za godzinę.
0: Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my, Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła szósta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Premier Izraela Benjamin Netanyahu poinformował, że operacja militarna przeciwko Iranowi trwa i nie została zakończona. Podkreślił, że obalenie reżimu w Teheranie nie jest pewne. Netanyahu nie przedstawił szczegółowych informacji na temat dalszych działań. Władze Izraela kontynuują monitorowanie sytuacji w regionie. W Szczecinie w dniu 11 maja 2026 roku prognozowane są korzystne warunki pogodowe. Oczekiwane są sprzyjające temperatury, które mogą zachęcać do aktywności na świeżym powietrzu. W województwie zachodniopomorskim przewidywana jest stabilna aura, co może wpłynąć na plany mieszkańców na ten dzień. Szczegółowe informacje meteorologiczne będą dostępne w lokalnych źródłach. Irańska laureatka pokojowej Nagrody Nobla Narges Mohammadi została przewieziona do szpitala w Teheranie z powodu poważnych problemów zdrowotnych, w tym dwóch zawałów serca. Po wpłaceniu wysokiej kaucji władze zawiesiły wykonywanie jej kary pozbawienia wolności, jednak jej fundacja podkreśla, że wymaga ona stałej, specjalistycznej opieki. W oświadczeniu zaznaczone zostało, że konieczne jest jej bezwarunkowe uwolnienie oraz oddalenie zarzutów, które mogą prowadzić do dalszego osadzenia w więzieniu. Rodzina Mohammadi zwróciła uwagę na brutalne traktowanie działaczki po aresztowaniu oraz na to, że jej stan zdrowia pogorszył się w wyniku trudnych warunków przetrzymywania. Zbigniew Ziobro potwierdził, że przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie przybył w niedzielę. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek wskazał, że polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadzi rozmowy ze Stanów Zjednoczonych w sprawie ewentualnej ekstradycji Ziobry, który ma 26 zarzutów w toczącym się śledztwie. W tym samym czasie na Teneryfie trwa ewakuacja pasażerów wycieczkowca MV Handy S, na którym wykryto zakażenie hantawirusem. Ewakuacja ma zakończyć się w poniedziałek po południu. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump odrzucił odpowiedź Iranu na amerykańską propozycję pokojową, nazywając ją całkowicie nie do przyjęcia. Rosyjskie działania radioelektroniczne spowodowały wtargnięcie ukraińskich dronów na terytorium Łotwy, CEO potwierdził szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy Andrii Sybicha. W wyniku incydentu minister obrony Łotwy Andris Spruc podał się do dymisji, na CEO naciskała premierka Ewika Syline. Drony uszkodziły 4 puste zbiorniki na ropę w Rzeżycy, jednak nie doszło do pożaru. Minister Sybicha zadeklarował gotowość Ukrainy do współpracy z państwami bałtyckimi i Finlandią w celu zapobiegania podobnym incydentom w przyszłości. Nowym ministrem obrony Łotwy został pułkownik Rajvis Melnis. To były wiadomości Radia DHT.
0: Radio DHT. Przeboje trzech pokoleń.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do godziny 17 na drodze krajowej nr 92 w województwie wielkopolskim kierowcy napotkają pracę demontażu bramownic na odcinku Starczanowo - Września. Również do piątku do 16 na sąsiednim fragmencie Swarzędz - Września ruch odbywa się z ograniczeniami spowodowanymi tymi samymi robotami. Do piątku do godziny 17 na drodze krajowej nr 57 w województwie mazowieckim trwają prace przy budowie zatok autobusowych i chodników na odcinku Krasiniec - Węgrzynowo. Kierowcy powinni przygotować się na tym terenie na tymczasowe zwężenia jezdni. Do piątku do godziny 21 na drodze krajowej nr 29 w Słubicach w województwie lubuskim prowadzone są roboty drogowe. W tej okolicy ograniczenia obejmują cały odcinek, co powoduje spowolnienia dla pojazdów ciężarowych. Do piątku 29 maja do północy na autostradzie A1 w województwie kujawsko-pomorskim zamknięta jest jezdnia w kierunku Gdańska na odcinku od wjazdu Torun Południe do punktu poboru opłat Nowa Wieś. Ruch przełożono na drugą jezdnię, gdzie odbywa się dwoma pasami w kierunku Łodzi i jednym pasem w kierunku Gdańska z ograniczeniem szerokości do 3 metrów. Do piątku 29 maja do godziny 18 na autostradzie A6 w województwie zachodniopomorskim trwa remont cząstkowy na wierzchni na odcinku Szczecin – granica państwa. Zajęty jest pas wolny w kierunku granicy oraz część pasa zjazdowego w kierunku Gryfina, co wymusza zmianę toru jazdy. Równolegle do niedzieli 31 maja do godziny 16 na odcinku granica państwa, węzeł Szczecin-Zachód, zamknięta jest lewa jezdnia w kierunku Berlina. Ruch przełożono dwukierunkowo po jednym pasie na prawą jezdnię z dodatkowym ograniczeniem prędkości. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła siódma. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Lech Wałęsa domaga się przywrócenia tablicy upamiętniającej jego darowiznę dla instytucji w budynku Solidarności w Gdańsku, która zniknęła. Były prezydent zapowiada, że w przypadku braku reakcji zażąda zwrotu pieniędzy wraz z odsetkami. Podkreśla, że kwota, którą przekazał, była znacząca. Zdemontowanie tablicy miało miejsce kilka lat temu, a Wałęsa wyraża swoje oburzenie z powodu tej sytuacji. Blisko połowa Polaków, dokładnie 45%, uważa, że przed wakacjami powinna nastąpić rekonstrukcja rządu, według sondażu przeprowadzonego przez Opinia24 na zlecenie RMF FM. Zmiany w składzie Rady Ministrów cieszą się największym poparciem wśród młodszych wyborców oraz zwolenników prawicowych ugrupowań, gdzie wynosi ono aż 71%. Premier Donald Tusk planuje tak zwaną małą rekonstrukcję, która ma obejmować wymianę kilku ministrów, w tym ministrów kultury, edukacji oraz zdrowia. Ostateczne decyzje w tej sprawie mają zapaść w najbliższych tygodniach. Ciała 6 osób znaleziono w wagonie towarowym pociągu Union Pacific w Laredo w Teksasie, tuż przy granicy z Meksykiem. Policja otrzymała zgłoszenie od pracownika kolei i rozpoczęła śledztwo we współpracy z służbami federalnymi. Na tym etapie nie są znane ani przyczyny śmierci, ani tożsamość ofiar. Ciała zostały przekazane lekarzowi sądowemu, który ma ustalić przyczynę zgonu. Przewoźnik Union Pacific wyraził smutek z powodu incydentu i zadeklarował współpracę z organami ścigania. Premier Izraela Benjamin Netanyahu zadeklarował, że wojna z Iranem trwa, ponieważ konieczne jest usunięcie wysoko wzbogaconego uranu oraz zneutralizowanie irańskich programów rakietowych i bojówek. W wywiadzie dla amerykańskiej telewizji zaznaczył, że prezydent Donald Trump wykazał zainteresowanie operacjami w Iranie, a współpraca militarna mogłaby przynieść zmiany w reżimie, chociaż nie można tego zagwarantować. Netanyahu zaproponował również, aby proces zmiany amerykańskiej pomocy wojskowej dla Izraela rozłożyć na dekadę, podkreślając, że spadek poparcia w Stanach Zjednoczonych jest wynikiem nieefektywnej propagandy. Wskazał, że obecnie 60% dorosłych Amerykanów ma negatywny stosunek do Izraela, co stanowi wzrost w ostatnich 4 latach. W poniedziałek ceny paliw pozostaną na poziomie ustalonym w weekend, zgodnie z obwieszczeniem ministra energii Miłosza Motyki. Od soboty, 9 maja, maksymalne ceny wynoszą 6 zł 35 groszy za litr benzyny 95, 6 zł 85 groszy za litr benzyny 98 oraz 7 zł 3 grosze za litr oleju napędowego. Ustalony poziom cen obowiązuje do najbliższego dnia roboczego po ogłoszeniu obwieszczenia. Sprzedaż paliw po cenach wyższych niż maksymalne może skutkować karą do 1 miliona złotych, a kontrolę w tym zakresie prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa. Kolejne obwieszczenie w tej sprawie zostanie opublikowane w piątek, 8 maja. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.
0: It's Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. W województwie podkarpackim na autostradzie A4 między węzłem Łańcut a węzłem Rzeszów Wschód trwają prace drogowe od 8 rano do 15, co powoduje szybkie postępy, ale kierowcy muszą liczyć się z ograniczeniami w ruchu. W województwie dolnośląskim na autostradzie A4 od LSSE obszar Krzywa do Legnicy Wschód utrzymuje się zwężenie jezdni od 8 rano do 18 z ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę. Równolegle na drodze DK5 w Dobromierzu odcinek jest zamknięty od 8 rano do środy do 23. W województwie opolskim na autostradzie A4 między węzłem Opole Zachód a węzłem Brzeg zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia od 7 rano do 21, co wymusza objazdy dla kierowców. W województwie śląskim na autostradzie A1 między węzłem Bytom a węzłem Zabrze Północ w kierunku Gliwic obowiązuje zwężenie do jednego pasa od 7 rano do jutra do 8 rano. W województwie mazowieckim na drodze DK57 między Krasińcem a Węgrzynowem trwają prace przy budowie zatok autobusowych i chodników do piątku do 17, co wprowadza ograniczenia prędkości i tymczasowe zwężenia. W województwie lubuskim na drodze DK29 w Słubicach odcinek w mieście jest zamknięty do piątku do 21, kierowcy powinni skorzystać z objazdów. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Władimir Putin zaproponował, aby były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder został jego preferowanym mediatorem w negocjacjach z Europą. Niemieckie media oceniają tę propozycję, wskazując, że może ona narazić Putina na afront ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych. Niektórzy komentatorzy sugerują, że jest to manipulacja mająca na celu odwrócenie uwagi od niepowodzeń Rosji na froncie. Niemiecka koalicja rządowa rozmawiała o alternatywnym kandydacie na rozjemcę, który mógłby zasiąść obok faworyta Putina, a wśród potencjalnych opcji wymienia się polityków z Polski lub krajów bałtyckich. Andrzej Pakzebyt zamierza wrócić na Białoruś, podkreślając, że jego obecność może wzmocnić polskość oraz ograniczyć represje wobec Polaków. W rozmowie z Gazetą Wyborczą zaznaczył, że jest gotów podjąć to ryzyko. Jego decyzja ma na celu wspieranie społeczności polskiej w tym kraju. Szczegóły dotyczące planowanego powrotu nie zostały ujawnione. Do Polski nadchodzi kolejne załamanie pogody, które przyniesie intensywne opady deszczu oraz burze. W ciągu najbliższych dni można spodziewać się nawet 40 mm deszczu, a temperatura znacznie spadnie, z trudem przekraczając 10 stopni Celsjusza w ciągu dnia. Najniższe temperatury przewidywane są na wtorek i środę. Sondaż wykazał, że opinie Polaków na temat zwiększenia władzy prezydenta są podzielone, z równym rozkładem głosów. Inicjatorzy referendum konstytucyjnego planują przekonywać społeczeństwo do tego tematu, zwłaszcza w kontekście nadchodzących wyborów parlamentarnych. Podkreślają, że obecny system nie sprawdza się i nadszedł czas na zmianę, proponując wybór między systemem prezydenckim a kanclerskim. Decyzje podjęte w tej sprawie mogą mieć długotrwałe konsekwencje, szczególnie w kontekście polityki klimatycznej w Europie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 13 województw, które będą obowiązywać od godziny 14 w poniedziałek do godziny 1 w nocy we wtorek. W prognozach przewiduje się porywy wiatru do 75 km na godzinę oraz lokalnie drobny grad. Ostrzeżenia dotyczą województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego. Zjawiska meteorologiczne mogą prowadzić do dużych strat materialnych oraz zagrożeń dla zdrowia i życia. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do godziny 11 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Opole Zachód do węzła Brzeg w kierunku Wrocławia, zablokowana jest jedna jezdnia. Od 8 rano do 15 na autostradzie A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Łańcut a węzłem Rzeszów Wschód, trwają szybko postępujące prace drogowe. Od 9 rano do 18 na autostradzie A2 w województwie wielkopolskim, na odcinku Koło, Dąbie, występują utrudnienia w obu kierunkach. Od 8 rano do 18 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, od LSSE obszar Krzywa do Legnicy Wschód, utrzymuje się zwężenie jezdni z ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę. Do jutra do 8 rano na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Bytom a węzłem Zabrze Północ w kierunku Gliwic, obowiązuje zwężenie do jednego pasa. Od 9 rano do jutra do 16 na drodze krajowej nr 83 w województwie łódzkim, w Małkowie, utrzymują się zwężenia jezdni. Do piątku do 16 na drodze krajowej nr 27 w województwie lubuskim, na odcinku Nowogród Bobrzański, Zielona Góra, koszone są pobocza, a miejscami zwężana jezdnia. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Nie wiemy, czy lepiej być, czy mieć. Wiemy, że najlepiej słuchać. Tripla. Przebojów trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła dziewiąta. Czas na serwis w Radiu DHT. Zbigniew Ziobro potwierdził, że przebywa w Stanach Zjednoczonych. Pytania dotyczące jego wyjazdu pojawiły się podczas konferencji prasowej posła Prawa i Sprawiedliwości Przemysława Czarnka. Czarnek na początku starał się udzielić wymijającej odpowiedzi, a następnie doszło do starcia z dziennikarzami. Szczegóły dotyczące celu wyjazdu Ziobry nie zostały ujawnione. W niedzielę wieczorem w zakopiańskiej dzielnicy Cyrchla miało miejsce tragiczne zdarzenie, w wyniku którego zmarło 6-letnie dziecko. Policja potwierdziła, że dziecko siedziało przed maską samochodu, gdy doszło do wypadku. Szczegóły okoliczności zdarzenia są wciąż ustalane przez służby. Sprawa będzie wyjaśniona przez odpowiednie organy. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wyraził wątpliwości co do możliwości, że Stany Zjednoczone nie pomogą Polsce w odzyskaniu osoby, która ma zarzuty mogące grozić 25 latami więzienia. W rozmowie na antenie Radia Z podkreślił, że Stany Zjednoczone są najbliższym przyjacielem Polski. Czarzasty zaznaczył, że w takiej sytuacji nie wyobraża sobie braku wsparcia ze strony amerykańskich władz. Decyzja Donalda Trumpa wywołała niepokój w Niemczech oraz w całej Europie, zwiększając obawy o bezpieczeństwo i zdolność odstraszania Rosji. W odpowiedzi na tę sytuację rozważane są różne opcje ratunkowe, w tym możliwość zakupu broni z Turcji. Władze europejskie analizują te rozwiązania w kontekście zmieniającej się polityki Stanów Zjednoczonych. Dalsze działania mają na celu wzmocnienie obronności w regionie. Z statku wycieczkowego MV Handies ewakuowano 17 osób z Ameryki w związku z ogniskiem zakażeń hantawirusem. U jednego z ewakuowanych stwierdzono łagodną formę wirusa Andis, a drugi wykazuje łagodne objawy. Obaj mężczyźni zostaną poddani dalszym badaniom. Władze podejmują działania w celu monitorowania sytuacji zdrowotnej na pokładzie. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.
0: Four hours a day, seven days a week. You are listening to hits of three generations.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 10. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W nocy z 10 na 11 maja w Zakopanem uszkodzono bankomat przy ulicy Piłsudskiego. Na miejscu zdarzenia pracują śledczy oraz technicy kryminalistyki, a także biegli z Laboratorium Kryminalistycznego z Krakowa. Policja zabezpiecza ślady i analizuje nagrania monitoringu, jednak sprawcy na razie nie zostali ustaleni. Ulice Piłsudskiego i Bronisława Czecha zostały wyłączone z ruchu w związku z prowadzonym śledztwem. Blisko połowa Polaków, dokładnie 45%, uważa, że rekonstrukcja rządu powinna nastąpić jeszcze przed wakacjami, wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Opinia 24 na zlecenie RMF FM. Największe poparcie dla zmian w składzie Rady Ministrów deklarują młodsi wyborcy oraz sympatycy prawicowych ugrupowań. Premier Donald Tusk planuje niewielką rekonstrukcję, która ma obejmować wymianę kilku ministrów, w tym ministrów kultury, edukacji oraz zdrowia. Ostateczne decyzje mają zapaść w najbliższych tygodniach, co może oznaczać widoczne zmiany jeszcze przed rozpoczęciem wakacji. Ciała 6 osób zostały znalezione w wagonie towarowym pociągu Union Pacific w teksańskim Laredo, tuż przy granicy z Meksykiem. Policja, która przybyła na miejsce po zgłoszeniu od pracownika kolei, nie jest w stanie określić ani wieku, ani płci ofiar, a przyczyna ich śmierci pozostaje nieznana. Śledztwo prowadzi lokalna policja we współpracy ze służbami federalnymi, a ciała zostały przekazane lekarzowi sądowemu. Władze zapowiadają publikację kolejnych informacji, gdy tylko będą dostępne. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie Górnym opublikowali zdjęcia pożaru w Puszczy Solskiej, które wzbudziły duże zainteresowanie internautów. Szczególnie uwagę zwróciło drzewo z małą kapliczką, które podczas pożaru nie zajęło się ogniem. Pożar, który wybuchł we wtorek, jest już opanowany, a w akcję gaśniczą zaangażowanych było ponad 200 strażaków. W trakcie działań zginął pilot samolotu gaśniczego, a prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie. Mimo trudnych warunków, strażacy i leśnicy monitorują sytuację, wykorzystując drony z systemem termowizji. O godzinie 9 uczniowie klas 8 szkół podstawowych rozpoczęli 3-dniowy egzamin ósmoklasisty, przystępując do testu z języka polskiego. We wtorek odbędzie się egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego nowożytnego, przy czym największa grupa uczniów wybrała język angielski. Wyniki egzaminu będą ogłoszone 3 lipca, a uczniowie otrzymają zaświadczenia o wynikach tego samego dnia. W przypadku nieobecności z powodów zdrowotnych lub losowych, uczniowie będą mieli możliwość przystąpienia do egzaminu w drugim terminie, który odbędzie się od 8 do 10 czerwca. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Jarosław Kaczyński, od ponad 2 dekad przewodzący Prawu i Sprawiedliwości, przestaje być dla wielu wyborców jednoznacznym liderem tej partii, zgodnie z najnowszym sondażem. Badania przeprowadzone przez Opinię24 na zlecenie Gazety Wyborczej wskazują, że Polacy mają różne zdania na temat kluczowych postaci w PiS. Wyniki badania mogą wpłynąć na postrzeganie struktury przywódczej partii w nadchodzących wyborach. Szczegóły dotyczące dokładnych wyników sondażu nie zostały jednak ujawnione. Zbigniew Ziobro potwierdził, że przebywa w Stanach Zjednoczonych po wyjeździe z Węgier, jednak Prokuratura Krajowa nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia jego pobytu w Stanach Zjednoczonych. Prokuratura prowadzi dochodzenie, aby ustalić, czy ktoś pomógł mu w ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej. W przypadku wniosku o ekstradycję konieczne będzie potwierdzenie jego obecności w Stanach Zjednoczonych oraz prawomocne postanowienie sądu o tymczasowym aresztowaniu. Sąd zajmie się zażaleniem obrońców Ziobry na początku września. Prokuratura planuje również wystąpić do władz węgierskich i amerykańskich w celu ustalenia, na jakiej podstawie Ziobro opuścił Węgry. Przestój w terminalu zbożowym w porcie Gdynia trwa, ponieważ Komisja Europejska potwierdza, że nie otrzymała jeszcze formalnego wniosku dotyczącego koncentracji kapitałowej. Zarząd Morskiego Portu Gdynia wcześniej twierdził, że opóźnienia są wynikiem procedur w Brukseli, jednak KE wskazuje, że proces weryfikacji nawet się nie rozpoczął. Rzeczniczka Zarządu Morskiego Portu Gdynia podkreśla, że uruchomienie terminala jest możliwe w każdym momencie, gdy zakończy się postępowanie. Komisja Europejska apeluje do konsorcjum o szybsze działanie, aby mogła ocenić planowaną transakcję. Podczas lądowania w Katmandu zapaliła się opona samolotu linii Turkish Airlines, na pokładzie którego znajdowało się 277 pasażerów i 11 osób z załogi. Dzięki sprawnej akcji ratunkowej wszyscy zostali bezpiecznie ewakuowani, a ogień szybko ugaszono. 2 osoby odniosły niewielkie obrażenia palców. Lotnisko w Katmandu było zamknięte przez prawie 2 godziny, a obecnie trwa dochodzenie mające na celu ustalenie przyczyn incydentu. Władze Nepalu planują zainstalować nowe systemy monitorowania pogody, aby zwiększyć bezpieczeństwo operacji lotniczych. Na prywatnym parkingu w Zakopanem doszło do tragicznego wypadku, w wyniku którego zmarło 6-latka. Dziecko zostało potrącone przez 50-letniego kierowcę, który zawracał autem. Mimo natychmiastowej pomocy świadków, maluch z obrażeniami trafił do szpitala, gdzie niestety zmarł. Policja zabezpieczyła dowody i przesłuchuje świadków, a kierowca był trzeźwy w momencie zdarzenia. Trwają czynności mające na celu wyjaśnienie okoliczności tragedii. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.
0: Regeneration.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Uzbrojony w nóż 47-latek wtargnął na pokład statku wycieczkowego we Wrocławiu podczas zamkniętej imprezy, grożąc uczestnikom i naruszając ich nietykalność cielesną. Mężczyzna uderzył kilku uczestników w głowę i twarz, a także zniszczył sprzęt muzyczny o wartości ponad 7 tysięcy złotych. Policja zatrzymała go kilka minut po zgłoszeniu incydentu, gdy oddalił się już ze statku. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla podejrzanego, któremu grozi kara do 8 lat więzienia. Światowe zasoby wody są coraz bardziej zagrożone, a raporty wskazują na zbliżający się globalny kryzys wodny. Aż 4 miliardy ludzi doświadcza poważnego niedoboru wody przynajmniej przez jeden miesiąc w roku, a połowa dużych jezior traci swoje zasoby. W Polsce sytuacja jest stabilna, jednak lokalne susze wpływają na rolnictwo i środowisko. Unia Europejska opracowuje strategię odporności wodnej, mającą na celu zapewnienie bezpieczeństwa zasobów wodnych do 2050 roku, w tym poprzez poprawę gospodarowania wodą. Polska zaskarżyła umowę z Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jako jedyny kraj w tym bloku. Minister rolnictwa Stefan Krajewski podkreślił, że polski rząd dąży do zapewnienia uczciwej konkurencji dla rolników. Wniosek ma na celu wstrzymanie stosowania umowy do czasu wydania orzeczenia przez Trybunał. Umowa, która weszła w życie 1 maja, pozwala na korzystniejsze stawki celne dla produktów z Mercosuru, co zdaniem Warszawy powinno być regulowane przez Radę Unii Europejskiej. Wprowadzono również klauzulę ochronną, która ma chronić unijnych rolników przed nadmiernym napływem produktów z tego regionu. Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało o awarii, która uniemożliwia logowanie oraz uwierzytelnianie się za pomocą profilu zaufanego oraz korzystanie z podpisu zaufanego. Resort zapewnił, że utrudnienia są przejściowe i trwają prace nad przywróceniem pełnej funkcjonalności. W międzyczasie zaleca korzystanie z alternatywnych form autoryzacji, takich jak aplikacja mObywatel. Ministerstwo będzie na bieżąco informować o postępach w rozwiązaniu problemu. Tegoroczny Dzień Zwycięstwa w Moskwie odbył się w atmosferze rezygnacji, z pustymi ulicami i czerwonymi flagami, które przypominały obrazy z Pjongjangu. Wiele osób zauważyło, że widok opustoszałych przestrzeni w stolicy Rosji stanowi dowód na rosnące niezadowolenie społeczne. Sytuacja ta wzbudza pytania o przyszłość i dalsze losy Kremla. W miarę jak nastroje w społeczeństwie stają się coraz bardziej pesymistyczne, władze mogą stanąć przed wyzwaniami w utrzymaniu kontroli nad sytuacją. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.
0: Hity niekoniecznie na czasie. Radio DHT.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 13. Czas na serwis w Radiu DHT. Globalne rezerwy ropy naftowej są bliskie najniższego poziomu od 8 lat, a według analityków Goldman Sachs wystarczą jedynie na 101 dni. Tempo wyczerpywania się zapasów ropy jest alarmujące i wskazuje na rosnący globalny wyścig o ten surowiec. Eksperci podkreślają, że sytuacja wymaga pilnej uwagi ze strony rządów i przemysłu. Dalsze działania w tej sprawie mogą być kluczowe dla stabilności rynków energetycznych. Władimir Putin wskazał Gerharda Schrödera jako idealnego mediatora w rozmowach z Europą, co wywołało kontrowersje. Schröder, były kanclerz Niemiec, jest powszechnie kojarzony z lojalnością wobec Putina, co budzi mieszane uczucia wśród polityków i opinii publicznej. Propozycja Putina może wpłynąć na przyszłe relacje Niemiec z Rosją oraz na dynamikę rozmów na kontynencie. Szczegóły dalszych kroków w tej sprawie nie zostały jeszcze ujawnione. Maj przynosi różnorodne zjawiska pogodowe, od chłodu i deszczu po letnie temperatury, a prognozy wskazują, że taka sytuacja będzie się utrzymywać. W nadchodzących tygodniach przewidywane są regularne opady deszczu oraz wahania temperatur. Stabilna aura w tym okresie będzie trudna do osiągnięcia. Mieszkańcy mogą spodziewać się dalszych zawirowań pogodowych. Iran zareagował na odrzucenie warunków pokoju przez Stany Zjednoczone, określając ich żądania jako nierozsądne i jednostronne. Rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Esmail Baghej, podkreślił, że Iran domaga się zapewnienia swobody żeglugi w ciśninie Ormaz, zakończenia wojny oraz uwolnienia irańskich aktywów zamrożonych w bankach na skutek działań Stanów Zjednoczonych. Działania te mają na celu poprawę sytuacji w regionie oraz zakończenie trwających napięć. Minister energii ogłosił nowe maksymalne ceny paliw, które wejdą w życie we wtorek, 12 maja. Litr benzyny 95 będzie kosztować nie więcej niż 6,30 zł, benzyny 98 6,81 zł, a oleju napędowego 6,93 zł. Ceny te są niższe w porównaniu do maksymalnych cen obowiązujących w poniedziałek. Następne obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane we wtorek i określi stawki na środę. Do 15 maja obowiązuje obniżony VAT na paliwo oraz zmniejszona akcyza. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 14. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Członek zarządu województwa śląskiego Rafał Adamczyk ogłosił, że nie zamierza obejmować mandatu po zmarłym Łukaszu Litewce. W swoim oświadczeniu podkreślił, że w wyborach do samorządu uzyskał kilkanaście tysięcy głosów. CEO zobowiązuje go do dalszej pracy w województwie. Adamczyk zaznaczył, że jego priorytetem jest wspieranie lokalnej społeczności oraz tworzenie miejsc pracy. Kolejną osobą, która może objąć mandat, jest Bożena Borowiec, a jeśli ona odmówi, mandat przejmie Wiktoria Grelewicz. Unia Europejska przygotowuje nowy, 21. pakiet sankcji wobec Rosji, który ma zostać ogłoszony pod koniec czerwca lub na początku lipca. Na celowniku znalazły się m.in. tankowce transportujące ropę naftową, znane jako flota cieni, oraz patriarcha Cyryl, bliski sojusznik Władimira Putina. Zmiana rządu na Węgrzech otworzyła drogę do wprowadzenia sankcji, które wcześniej były blokowane. Nowe środki mają na celu zwiększenie presji na Rosję w kontekście jej działań wojennych w Ukrainie. Po 91 latach od pogrzebu marszałka Józefa Piłsudskiego odnaleziono nieznany film dokumentujący to wydarzenie. Nagranie, zrealizowane przez krakowskiego stomatologa i filmowca amatora Tadeusza Rowińskiego, trafiło do Narodowego Archiwum Cyfrowego i trwa 7 minut oraz 32 sekundy. Film ukazuje tłumy żałobników oraz kluczowe postacie II Rzeczypospolitej, a jego amatorski charakter pozwala zobaczyć prawdziwy klimat tamtych dni. Narodowe Archiwum Cyfrowe skorzystało z ustawowego prawa pierwokupu po jego pojawieniu się na rynku antykwarycznym. Prace konserwatorskie nad materiałem już się rozpoczęły, a planowane jest również udostępnienie cyfrowej wersji filmu. Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek rano w Przykorach w województwie mazowieckim, gdzie samochód osobowy zderzył się z łosiem. Po kolizji pojazd zjechał do rowu i uderzył w drzewo. Dwie osoby, które podróżowały samochodem, zostały przetransportowane do szpitala, jednak 40-letni kierowca zmarł w placówce. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o wypadku około godziny 6. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Czterech obywateli Szwecji zostało aresztowanych po brutalnym rozboju na obywatelu Norwegii w Gdańsku. Napastnicy grozili ofierze nożem, zmuszając go do wypłat z bankomatu na łączną kwotę około 4800 koron norweskich oraz do dokonania transakcji kartą płatniczą. Zatrzymani, w wieku od 17 do 23 lat, usłyszeli zarzuty rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia i zostali aresztowani na 3 miesiące. Grozi im kara pozbawienia wolności od 3 do 20 lat. Wracamy do grania, kolejny serwis Radia DHT już niedługo.
0: Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

just an old plywood boat with a 75 Johnson electric choke.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 15. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski rozwiązał umowę z dorożkarzem, który brutalnie traktował konia. CEO zostało uwiecznione na nagraniu. Decyzja została podjęta po potwierdzeniu tożsamości mężczyzny, który prowadził działalność na rynku głównym w Krakowie. Prezydent podkreślił, że nie będzie zgody na przemoc wobec zwierząt, a dobrostan koni musi być priorytetem. Władze miasta zaznaczają, że osoby dopuszczające się przemocy nie mogą świadczyć usług dorożkarskich w Krakowie. Nagranie wywołało oburzenie w mediach społecznościowych, co może stanowić sygnał dla innych o surowych konsekwencjach takich działań. Policja prowadzi śledztwo w sprawie nocnego napadu na jubilera w Gliwicach, który miał miejsce w nocy z niedzieli na poniedziałek. Zgłoszenie o incydencie wpłynęło około godziny 3. Napastnicy dostali się do galerii handlowej, a następnie sforsowali zabezpieczenia w sklepie jubilerskim, po czym uciekli, najprawdopodobniej w większej grupie. Funkcjonariusze zbierają ślady i dowody w miejscu przestępstwa oraz ustalają, co dokładnie zostało skradzione. Głośna impreza techno odbyła się w weekend przy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. CEO wywołało kontrowersje związane z dewastacją trawnika oraz hałasem, który miał szkodzić mieszkańcom i pobliskiej przyrodzie. W internecie pojawiły się krytyczne głosy, w tym od stowarzyszenia Miasto jest nasze oraz stołecznego radnego, którzy wskazywali na naruszenia norm hałasu i degradację terenu. Organizator, agencja Awake Events, zapewnił, że spełniono wszystkie wymagane procedury, a teren jest w trakcie rekultywacji. Dodatkowo, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie wcześniej ostrzegała przed organizowaniem imprez w bliskim sąsiedztwie terenów chronionych. Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow zadeklarował gotowość Ukrainy do rozmów z Rosją, jeśli sygnały o chęci dialogu z tej strony będą autentyczne. Budanow podkreślił, że Ukraina jest otwarta na negocjacje w odpowiedzi na potencjalne inicjatywy ze strony Rosji. Dalsze kroki zależą od tego, czy te sygnały zostaną potwierdzone. Rosyjska propaganda w obliczu ogromnych strat na froncie zaczęła wykorzystywać sztuczną inteligencję, aby ukryć brak postępów w toczącej się wojnie. Działania te mają na celu zatuszowanie rzeczywistej sytuacji i wzmocnienie wizerunku sił zbrojnych. Wzmożona kampania dezinformacyjna wskazuje na desperackie próby Moskwy, aby poprawić morale oraz wrażenie siły militarnej. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 na autostradzie A4 w województwie podkarpackim, na odcinku między węzłem Rzeszów Wschód a węzłem Łańcut, kierowcy napotkają utrudnienia w ruchu. Do 17 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Częstochowa Południe a węzłem Woźniki, trwają prace instalacyjne systemu odcinkowego pomiaru prędkości, co powoduje lokalne spowolnienia. Do 17 na drodze krajowej nr 51 w województwie warmińsko-mazurskim, na odcinku Lidzbark Warmiński Dobre Miasto, roboty zabezpieczono tablicą zamykającą, więc ruch odbywa się wahadłowo. Do 17 na drodze krajowej nr 25 w województwie wielkopolskim, między Modłą a Posadą, obowiązują ograniczenia w ruchu na tym odcinku. Do 17 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Opole Zachód do węzła Brzeg w kierunku Wrocławia, zablokowana jest jedna jezdnia, co wymusza objazdy. Również między węzłem Opole Południe a węzłem Opole Zachód w tym samym kierunku autolaweta najechała na tył ciężarówki, powodując dodatkowe opóźnienia. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. West Ham United domaga się wyjaśnień po anulowaniu bramki Calluma Wilsona w meczu z Arsenalem, zakończonym wynikiem 0-1. Sędziowie uznali, że Portugalczyk Pablo z West Hamu faulował bramkarza Arsenalu, co wywołało kontrowersje i debatę na temat niespójności w decyzjach AR. Anulowanie gola może mieć kluczowe znaczenie dla układu tabeli, zwiększając szanse Arsenalu na mistrzostwo, a jednocześnie utrudniając West Hamowi walkę o utrzymanie w lidze. Działacze klubu z Londynu domagają się również upublicznienia zapisu rozmowy między sędzią AR a głównym arbitrem. 15 maja mija drugi termin płatności podatku od nieruchomości w tym roku, co jest istotne dla właścicieli domów, mieszkań, działek oraz garaży. Obowiązek podatkowy dotyczy także posiadaczy gruntów publicznych oraz osób posiadających mienie publiczne. Nie wszyscy muszą płacić podatek, gdyż istnieją zwolnienia, m.in. dla budynków wykorzystywanych w działalności leśnej, rybackiej lub rolniczej. Aby rozliczyć podatek, należy złożyć w Urzędzie Gminy odpowiedni formularz oraz załączniki, a wysokość podatku ustala gmina na podstawie powierzchni nieruchomości. Podatek można uiścić w 4 ratach, a jeśli roczny podatek nie przekracza 11 zł i 80 groszy, nie trzeba go płacić. Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze umorzyła 2 śledztwa dotyczące pożaru hali z niebezpiecznymi odpadami w Zielonej Górze przy Lepie, który miał miejsce 22 lipca 2023 roku. Pożar, gaszony przez 376 strażaków, został uznany za wynik podpalenia, jednak sprawca nie został ustalony. Drugie śledztwo, dotyczące zagrożenia dla zdrowia mieszkańców oraz niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, również zostało umorzone z powodu braku znamion czynów zabronionych. Jeden z wątków dotyczący niedopełnienia obowiązków przez ówczesnego prezydenta Zielonej Góry został wyłączony do odrębnego postępowania. Czynności mające na celu ustalenie osoby odpowiedzialnej za podpalenie będą kontynuowane. Do czołowego zderzenia busa i samochodu osobowego doszło w Konopnicy na starej drodze wojewódzkiej Lublin-Bełżyce około godziny 14.15. W wyniku wypadku do szpitala trafiło 21 osób, w tym 5 dzieci. Służby ratunkowe nie podały informacji na temat stanu zdrowia poszkodowanych. Szczegóły dotyczące przyczyn zdarzenia nie zostały ujawnione. Niemiecki minister obrony Boris Pistorius ogłosił w Kijowie, że Niemcy i Ukraina zacieśniają współpracę w zakresie wspólnych projektów dronów, które będą mogły latać na odległość do 1,5 tysiąca kilometrów. Berlin planuje również dołączyć do ukraińskiej platformy Brave 1 oraz systemu Delta. Te działania mają na celu wzmocnienie zdolności obronnych Ukrainy. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.

0: Science.
1: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Opole Południe do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, autolaweta najechała na tył pojazdu ciężarowego, co powoduje utrudnienia w ruchu. Również do 18 na tym samym odcinku A4, ale od węzła Opole Południe do węzła Kędzierzyn-Koźle w kierunku Katowic, trwają prace przy zamiataniu powierzchni przejazdów awaryjnych. Do 18 na autostradzie A2 w województwie wielkopolskim, na odcinku między Kołem a Dągiem, kierowcy napotykają utrudnienia w obu kierunkach. Do 18 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, na odcinku od LSSE Obszar Krzywa do Legnicy Wschód, utrzymuje się zwężenie jezdni z ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę. Od 17 do 19 na drodze krajowej nr 51 w województwie warmińsko-mazurskim, w rejonie Dobrego Miasta, odcinek jest ograniczony do ruchu lokalnego. Do 20 na drodze krajowej nr 79 w województwie mazowieckim, w Górze Kalwarii,

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 17. Czas na serwis w Radiu DHT. W kanadyjskim mieście Delta motocyklista uderzył w samochód marki BMW, a jego pojazd zawisł na sygnalizacji świetlnej nad ruchliwym skrzyżowaniem. W wyniku wypadku motocyklista doznał poważnych obrażeń i został przewieziony do szpitala. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała arkusz egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego na rok 2026, który został przeprowadzony w poniedziałek, 11 maja. Uczniowie mieli na rozwiązanie zadań 3 godziny. W artykule dostępny jest arkusz w formacie PDF oraz przykładowe odpowiedzi opracowane przez ekspertów. CKE nie publikuje oficjalnych odpowiedzi w dniu egzaminu, a prezentowane rozwiązania mają charakter przykładowy. Wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone w późniejszym terminie. Zbigniew Ziobro pojawił się w Stanach Zjednoczonych. CEO wzbudza wiele pytań dotyczących jego wizyty i podstaw prawnych wjazdu. W najnowszym odcinku programu Naczelnym prowadzący analizują możliwość ewentualnej ekstradycji polityka oraz granice między dziennikarstwem a polityką. Podkreślają również, jak media mogą być zaangażowane w polityczne rozgrywki. Dalsze szczegóły dotyczące wizyty Ziobry nie zostały jednak ujawnione. Prawo i Sprawiedliwość złożyło projekt ustawy, który ma na celu całkowity zakaz działalności gospodarczej związanej z kryptoaktywami w Polsce. Wprowadzenie tego zakazu oznaczałoby likwidację giełd, kantorów oraz firm pośredniczących w obrocie cyfrowymi aktywami. Projekt ustawy wskazuje na zdecydowane podejście rządu do regulacji rynku kryptoaktywów w kraju. Dalsze kroki w tej sprawie będą zależały od procedowania projektu w parlamencie. Prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił w weekend możliwość zakończenia wojny w Ukrainie. Jednak raporty z frontu oraz analizy ekspertów sugerują, że sytuacja jest diametralnie różna. Wskazuje się na przygotowania Rosji do kolejnej ofensywy. Taki rozwój wydarzeń może wpłynąć na dalszą dynamikę konfliktu. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.
0: You are listening to the best internet radio station. This is

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Opole Południe do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, autolaweta najechała na tył pojazdu ciężarowego, co powoduje utrudnienia w ruchu. Również do 18 na tym samym odcinku A4, ale od węzła Opole Południe do węzła Kędzierzyn-Koźle w kierunku Katowic, trwają prace przy zamiataniu powierzchni przejazdów awaryjnych. Do 18 na autostradzie A2 w województwie wielkopolskim, na odcinku między Kołem a Dąbiem, kierowcy napotykają utrudnienia w obu kierunkach. Do 18 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, na odcinku od LSSE Obszar Krzywa do Legnicy Wschód, utrzymuje się zwężenie jezdni z ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę. Od 17 do 19 na drodze krajowej nr 51 w województwie warmińsko-mazurskim, w rejonie Dobrego Miasta, odcinek jest ograniczony do ruchu lokalnego. Do 20 na drodze krajowej nr 79 w województwie mazowieckim, w Górze Kalwarii, trwa remont nawierzchni i odwodnienia, przez co kierowcy muszą liczyć się z ruchem wahadłowym. Do jutra do 8 rano na autostradzie A1 w województwie śląskim, na odcinku od węzła Bytom do węzła Zabrze Północ w kierunku Gliwic, obowiązuje zwężenie do jednego pasa ruchu. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: You're listening to DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 18. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Tajna analiza Centralnej Agencji Wywiadowczej, ujawniona przez dziennikarzy Washington Post, wskazuje, że Stany Zjednoczone nie są w stanie osiągnąć swoich celów w wojnie z Iranem, co sugeruje, że Amerykanie przegrywają ten konflikt. Taki stan rzeczy może mieć poważne konsekwencje dla administracji Donalda Trumpa. W obliczu tej sytuacji nie widać również oznak zakończenia działań zbrojnych. Prezydent Finlandii Alexander Stubb zapewnił, że Stany Zjednoczone nie porzucą Europy, mimo obaw związanych z planowanym wycofaniem wojsk z Niemiec. Wezwał Europę do zachowania spokoju i ostudzenia emocji w tej sprawie. Stubb podkreślił, że Waszyngton pozostaje zaangażowany w Sojusz Północnoatlantycki. Rafał Adamczyk nie obejmie mandatu po zmarłym pośle lewicy Łukaszu Litewce. W swoim wpisie na mediach społecznościowych zadeklarował, że będzie kontynuował pracę na rzecz społeczności jako członek zarządu województwa śląskiego. Adamczyk nie podał szczegółowych powodów rezygnacji z mandatu. Prokuratura poinformowała, że trzykrotnie występowała do sądu o wyznaczenie terminu rozprawy dotyczącej Zbigniewa Ziobry, jednak wniosek nie został dotąd rozpatrzony. Dodatkowo, śledczy skierowali pismo do ambasadora Stanów Zjednoczonych z prośbą dotyczącą Zbigniewa Ziobry oraz Marcina Romanowskiego. W tej sytuacji prokuratura oczekuje na dalsze kroki ze strony sądu. Roman Giertych zasugerował, że Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce do Stanów Zjednoczonych pomógł Adam Bielan oraz osoby związane z organizacją MAGA, które mają bliskie relacje z niektórymi członkami Prawa i Sprawiedliwości. Giertych zwrócił uwagę, że wyjazd Ziobry może negatywnie wpłynąć na relacje polsko-amerykańskie oraz zapowiedział, że może to mieć dalsze konsekwencje. Dodał, że bardziej prawdopodobna jest deportacja Ziobry niż jego ekstradycja do Polski. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.
0: This is Radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 19. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Niemiecki rząd prowadzi rozmowy z Polską na temat ewentualnych dostaw ropy z portu w Gdańsku. W odpowiedzi na wstrzymanie dostaw do rafinerii Schwedt, kluczowej dla Berlina i Brandenburgii. Minister gospodarki i energii Niemiec, Katherine Reich, potwierdziła konstruktywny dialog z Warszawą, który może szybko przynieść rozwiązanie kryzysu energetycznego. Władze Niemiec przedłużyły gwarancję zatrudnienia dla około 1200 pracowników rafinerii do końca bieżącego roku. Równocześnie trwają prace nad nową strategią rozwoju zakładu, aby zapewnić jego opłacalność w zmieniających się warunkach rynkowych. Projekt ustawy złożony przez posłów Prawa i Sprawiedliwości, który przewiduje całkowity zakaz działalności związanej z kryptoaktywami w Polsce, spotkał się z krytyką ze strony przewodniczącego klubu Konfederacji Grzegorza Płaczka. Poseł ocenił, że taka regulacja zbliżyłaby Polskę do Chin, Nepalu i Bangladeszu. W dyskusji na temat projektu premier Donald Tusk określił inicjatywę PiS jako od ściany do ściany, głupi czy pijany. Płaczek dodał, że nie wyobraża sobie wspólnej przyszłości z PiS, zwłaszcza w kontekście obecności Zbigniewa Ziobry w Stanach Zjednoczonych, co uznał za zdradę. Wśród krytyków projektu znalazł się również poseł Konfederacji Sławomir Mentzen, który zwrócił uwagę na ograniczenie wolności obywateli w dysponowaniu własnymi pieniędzmi. Lubieszowska policja wszczęła dochodzenie w sprawie ewentualnej pomocy w ucieczce i ukrywaniu się Pawła K., znanego jako adwokat od trumny na kółkach. Mężczyzna był ścigany po tym, jak nie stawił się do odbycia kary 1,5 lat więzienia, a jego zatrzymanie miało miejsce na terenie powiatu chrubieszowskiego. Policja bada, czy ktoś pomógł mu w ukrywaniu się, a postępowanie prowadzone jest na podstawie artykułu 239 kodeksu karnego dotyczącego popłecznictwa. Paweł K. został skazany na rok i 6 miesięcy więzienia w związku z tragicznym wypadkiem drogowym, w którym zginęły dwie osoby. Po zatrzymaniu został przewieziony do jednostki policji i wkrótce trafi do zakładu karnego. W strzelaninie w Enice i na południu Francji zginęły dwie osoby, a trzy zostały ranne. Sprawca, poruszający się na skuterze, oddał strzały w dzielnicy Moulins, po czym uciekł samochodem. Mer miasta Eric Ciotti określił incydent jako przerażającą strzelaninę. Prefekt Departamentu Alpes Maritimes, Laurent Hotiaux, ogłosił uruchomienie jednostki wsparcia medyczno-psychologicznego oraz wzmocnienie personelu w terenie. W związku z wydarzeniami wszystkie szkoły w okolicy zostały zamknięte, a służby zabezpieczyły teren i prowadzą poszukiwania sprawcy. 6-letni chłopiec zginął w Zakopanem po tym, jak został potrącony przez samochód na prywatnym parkingu. Do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 18, gdy 53-letni kierowca próbował zawrócić i nie zauważył dziecka siedzącego przed maską pojazdu. Mimo natychmiastowej pomocy i przewiezienia do szpitala, chłopiec zmarł po kilku godzinach. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie, a kierowca był trzeźwy w momencie zdarzenia. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń.
0: Only the best music on DHT Radio.

pisać do Jestem. Tutaj Krzyś Skiba, pełen szacunku. Poradźcie, bo wpadnę w depresję. Jest taka sprawa, ona ma łupież, a ja jestem wnerwiony.

0: piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. Radio THT.
1: Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Król Malezji pierwszy Brahim pierwszy Skandar, uczestniczący w tegorocznej paradzie z okazji Dnia Zwycięstwa na Placu Czerwonym, opuścił Rosję nowym samochodem, rosyjską limuzyną Aurus Senat. Prezent ten podkreśla relacje między Malezją a Rosją w kontekście współpracy. Szczegóły dotyczące umowy oraz wartości samochodu nie zostały ujawnione. Senator Tomasz Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej na wniosek Donalda Tuska. CO oznacza również jego usunięcie z klubu parlamentarnego Koalicja Obywatelska. Decyzja ta jest konsekwencją nałożonej kary przez Narodowy Fundusz Zdrowia na szpital w Aleksandrowie Kujawskim, gdzie przeprowadzono zabieg u syna senatora poza obowiązującymi procedurami. Szpital ma zapłacić 134 tysiące złotych kary za niewłaściwe zapewnienie opieki lekarskiej w dniu zabiegu. W związku z tą sprawą pojawiły się sondaże sugerujące, że Lenz powinien zostać ukarany przez swoją partię. Obywatele Rosji będą mogli podróżować do Arabii Saudyjskiej bez dodatkowych formalności dzięki nowej dwustronnej umowie między Moskwą a Rijadem. To oznacza, że Arabia Saudyjska dołącza do grona krajów, które umożliwiają wjazd obywatelom Rosji bez wizy obok trzech innych państw. Posiadacze rosyjskich paszportów mogą obecnie wjeżdżać bez wizy do 79 krajów. Umowa wesprze rozwój turystyki oraz współpracy między państwami. Jurij Kozarenko, były prezes Transportu Przyszłości, został aresztowany pod zarzutem oszustwa na dużą skalę. W styczniu 2025 roku przedstawił Władimirowi Putinowi plany produkcji do 300 tysięcy dronów rocznie. Transport Przyszłości otrzymał dotację w wysokości 4,5 miliarda rubli na produkcję 750 dronów pionowego startu i lądowania, jednak podwykonawca zakończył jedynie 80% prac po wygaśnięciu kontraktu, CO doprowadziło do wszczęcia śledztwa. Sprawa jest w toku, a dalsze kroki będą zależały od wyników dochodzenia. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump skrytykował irańską propozycję pokojową, określając ją jako głupią i zasugerował możliwość zerwania zawieszenia broni z Iranem. Podczas spotkania z dziennikarzami w gabinecie owalnym, Trump ocenił obecny rozejm jako niesamowicie słaby, porównując go do pacjenta z minimalnymi szansami na przeżycie. Prezydent wyraził rozczarowanie odpowiedzią Iranu na amerykańską propozycję, wskazując, że dokument był na tyle nieakceptowalny, iż nie doczytał go do końca. Iran domaga się szeregu żądań, w tym zakończenia wojny oraz zniesienia blokady irańskich portów. Dalsze negocjacje są możliwe, jednak Trump podkreślił, że rozmowy z Iranem są pełne trudności i nieporozumień. Do następnego serwisu teraz najlepsza muzyka trzech pokoleń.
0: Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 21. Czas na serwis w Radiu DHT. Były szef biura prezydenta Ukrainy Andrii Jermak jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, jak poinformowała ukraińska prokuratura. Służby wykryły działalność legalizującą luksusowe budownictwo o wartości 460 milionów hrywien pod Kijowem, w którą miał być zamieszany Jermak. Sprawa jest obecnie w toku, a prokuratura prowadzi dalsze dochodzenie. Irański reżim od tygodni blokuje kluczową trasę transportu ropy naftowej. Władze w Teheranie zasugerowały, że mogą wkrótce podjąć działania mające na celu utrudnienie dostępu do internetu na całym świecie. Wykorzystanie podmorskich kabli jako narzędzi szantażu staje się realnym zagrożeniem. Dalsze kroki w tej sprawie mogą mieć poważne konsekwencje dla globalnej komunikacji. Minister Zbigniew Ziobro zmienił swoją strategię wobec węgierskiego wymiaru sprawiedliwości, pomimo wcześniejszych deklaracji o udowadnianiu swojej niewinności. Dariusz Korneluk zauważył, że ta zmiana nastąpiła po zmianie rządu na Węgrzech. Prokuratura planuje wezwać dziennikarza do przesłuchania w tej sprawie. Szczegóły dotyczące przesłuchania nie zostały jednak ujawnione. Minister finansów Andrzej Domański skrytykował projekt Prawa i Sprawiedliwości dotyczący zakazu handlu kryptowalutami, określając go mianem cyrku. Lider Konfederacji Krzysztof Bosak ocenił tę inicjatywę jako kuriozalną zmianę linii PiS. Rzecznik PiS Rafał Bochenek podjął obronę tego projektu. W przestrzeni publicznej pojawiło się wiele podobnych komentarzy krytykujących ten ruch. Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych, CEO wzbudza wiele kontrowersji i pytań dotyczących jego pobytu. W najnowszym odcinku programu Naczelnym Bartek Węglarczyk i Tomek Sekielski omawiają okoliczności jego przyjazdu oraz podstawy prawne, na jakich polityk mógł wjechać do Stanów Zjednoczonych. Dodatkowo poruszają kwestię możliwości jego ewentualnej ekstradycji. Szczegóły dotyczące tych zagadnień nie zostały jednak ujawnione. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 22. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak ocenił, że jeśli Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski nie wrócą do Polski, ich kariera polityczna dobiegnie końca. Podczas wystąpienia na antenie Polskiego Radia 24 stwierdził, że działania tych polityków są niepoważne. Bosak dodał, że nie wierzy, aby były minister sprawiedliwości ostatecznie pozostał w Stanach Zjednoczonych. Żona Zbigniewa Ziobry, Patrycja Kotecka, uczestniczyła w zarządzie Solidarnej Polski, mimo że nie była formalnym członkiem partii. Jej wpływy rozciągały się także na Fundusz Sprawiedliwości. Dziennikarze TVN24 opisują te powiązania w reportażu Pani Patrycja. O szczegółach jej roli w tych instytucjach informują źródła związane z tym tematem. Amerykańsko-niemiecka para została skazana w Hiszpanii na prawie 3 lata więzienia za trzymanie trójki swoich dzieci pod kluczem przez 3,5 roku. Dzieci w wieku 9 lat i 11 lat nie uczęszczały do szkoły i mieszkały w złych warunkach sanitarnych. Rodzicom odebrano prawo do opieki nad dziećmi oraz nakazano zapłatę odszkodowania w wysokości 30 tysięcy euro dla każdego dziecka. Ojciec i matka zostali uznani za winnych porzucenia rodziny i wyrządzenia krzywdy psychicznej, jednak uniewinniono ich od surowszych zarzutów. Para, która przebywa w areszcie tymczasowym, rozważa odwołanie się od wyroku. Robert Lewandowski znalazł się na liście życzeń FC Porto, aktualnego mistrza Portugalii. Według portugalskich mediów, klub rozważa transfer doświadczonego napastnika, którego kontrakt z FC Barceloną wygasa w czerwcu 2026 roku. W FC Porto gra już 3 reprezentantów Polski. Jan Bednarek, Jakub Kiwie i Oskar Pietuszewski, co może sprzyjać ewentualnemu transferowi. Na razie nie ma jednak żadnych konkretów dotyczących tego ruchu, a temat pojawił się po ostatnich wypowiedziach Lewandowskiego, w których nie wykluczył on wyboru niższej ligi piłkarskiej na dalszym etapie kariery. Iga Świątek wygrała z Naomi Osaką w czwartej rundzie turnieju Wygrana 1000 w Rzymie, tracąc zaledwie 3 gemy. CO zakończyło się wynikiem 6-2, 6-1. To zwycięstwo zapewniło Polce awans do ćwierćfinału, w którym zmierzy się ze Jesicą Pegulą z Stanów Zjednoczonych. Mecz trwał niespełna 1,5 godziny, a dominacja Świątek była widoczna od samego początku. Po trudnym początku turnieju, w którym musiała stoczyć 3-setowy pojedynek, Polka potwierdziła rosnącą formę. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.
0: Słuchacie Radia DHT. Muzyki, która łączy pokolenia. 3 pokolenia.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

nerwowy. Czułem, jak swoimi delikatnymi dłońmi dotykałaś moich żelaznych ogon. I cały świat zawirował wraz z ruchem mojej zwariowanej miłością korbki. Lecz kiedy się zbuntowałem,

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 23. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Rodzina mężczyzny, który zginął w strzelaninie na kampusie Uniwersytetu Stanowego Florydy w 2025 roku, wniosła pozew przeciwko firmie OpenAI. Twierdzi, że strzelec korzystał z ChatGPT w planowaniu ataku, uzyskując porady dotyczące broni, czasu ataku oraz rozgłosu medialnego. W pozwie oskarżają firmę o zaprojektowanie wadliwego produktu oraz brak ostrzeżenia o związanym z tym ryzyku. Rzecznik OpenAI podkreślił, że firma nie ponosi odpowiedzialności za strzelaninę i współpracuje z organami ścigania, aby poprawić wykrywanie szkodliwych zamiarów. Prokurator generalny Florydy ogłosił, że wszczyna dochodzenie w sprawie roli ChatGPT w tym tragicznym wydarzeniu. W miejscowości Bicigiu w północnej Rumunii doszło do tragicznego ataku niedźwiedzia, w wyniku którego zginęła 50-letnia kobieta. Zwierzę zaatakowało również krowę na pobliskim pastwisku. Lokalne władze, alarmując o rosnącej populacji niedźwiedzi, złożyły wniosek do Ministerstwa Środowiska o pozwolenie na odstrzał zwierząt. W regionie szacuje się obecnie około 30 niedźwiedzi, co oznacza wzrost o 5 osobników w porównaniu z ubiegłym rokiem. W odpowiedzi na rosnące zagrożenie, rumuński parlament wprowadził nowe przepisy, zwiększając limit prewencyjnego o do 849 sztuk rocznie. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wyjechał z Węgier do Stanów Zjednoczonych, posługując się tak zwanym paszportem genewskim. Informację tę potwierdził jego adwokat. Paszport genewski to dokument, który umożliwia podróżowanie osobom, które nie mogą uzyskać tradycyjnego paszportu. Nie podano szczegółów dotyczących celu wizyty Ziobry w Stanach Zjednoczonych. Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie potwierdził swoje plany w rozmowie z telewizją Republika. Poseł Koalicji Obywatelskiej Konrad Frysztak wyraził wątpliwości co do wpływu tej sytuacji na relacje polsko-amerykańskie, zauważając, że Ziobro, który ma 26 zarzutów, będzie testował umowę ekstradycyjną. Anna Maria Żukowska z Lewicy skrytykowała wizerunek Polski w oczach prezydenta Donalda Trumpa, sugerując, że może on być zafałszowany przez pozytywne informacje przekazywane przez władze. Wskazała również na nieprawidłowości związane z deklaracjami dotyczącymi przyjęcia amerykańskich żołnierzy w Polsce. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zaproponował tymczasowe zniesienie federalnego podatku paliwowego w odpowiedzi na rosnące ceny benzyny. Podatek wynosi obecnie 18 centów za galon, a jego zniesienie wymaga ustawy Kongresu. Senator Josh Hawley zapowiedział, że w najbliższym czasie zgłosi odpowiedni projekt, a wcześniej podobne inicjatywy przedstawili demokraci. Władze niektórych stanów, takich jak Georgia, Utah i Indiana, już zawiesiły podobne podatki stanowe. Średnia cena galona benzyny w Stanach Zjednoczonych wynosi obecnie $4.54, co oznacza wzrost o ponad 50% od początku wojny z Iranem. Z Newsroomu to wszystko, teraz gramy.
0: It's Radio DHT.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Opole Południe do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, autolaweta najechała na tył pojazdu ciężarowego, co powoduje utrudnienia w ruchu. Również do 18 na tym samym odcinku A4, ale od węzła Opole Południe do węzła Kędzierzyn-Koźle w kierunku Katowic, trwają prace przy zamiataniu powierzchni przejazdów awaryjnych. Do 18 na autostradzie A2 w województwie wielkopolskim, na odcinku między Kołem a Dąbiem, kierowcy napotykają utrudnienia w obu kierunkach. Do 18 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, na odcinku od LSSE Obszar Krzywa do Legnicy Wschód, utrzymuje się zwężenie jezdni z ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę. Od 17 do 19 na drodze krajowej nr 51 w województwie warmińsko-mazurskim, w rejonie Dobrego Miasta, odcinek jest ograniczony do ruchu lokalnego. Do 20 na drodze krajowej nr 79 w województwie mazowieckim, w Górze Kalwarii, trwa remont nawierzchni i odwodnienia, przez co kierowcy muszą liczyć się z ruchem wahadłowym. Do jutra do 8 rano na autostradzie A1 w województwie śląskim, na odcinku od węzła Bytom do węzła Zabrze Północ w kierunku Gliwic, obowiązuje zwężenie do jednego pasa ruchu. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Departament Stanu Stanów Zjednoczonych wydał komunikat w odpowiedzi na pytania dziennikarza Polskiego Radia, zaznaczając, że opiera się na poufności danych wizowych. Amerykańscy urzędnicy podkreślili również bliskie więzi, które łączą Polskę i Stany Zjednoczone. Szczegóły dotyczące konkretnej sytuacji nie zostały ujawnione. Donald Trump podczas rozmowy z Fox News zadeklarował, że poważnie rozważa uczynienie Wenezueli 51. stanem Stanów Zjednoczonych, wskazując na ogromne zasoby ropy naftowej tego kraju, szacowane na 40 bilionów dolarów. Trump podkreślił swoją rzekomą popularność wśród Wenezuelczyków. CEO sugeruje jako jeden z powodów swojej propozycji. To nie pierwszy raz, gdy były prezydent Stanów Zjednoczonych sugeruje aneksję obcego terytorium. Wcześniej nawiązywał do możliwości przyłączenia Kanady i Grenlandii. Obecnie Stany Zjednoczone kontrolują eksport i sprzedaż wenezuelskiej ropy naftowej oraz odnowiły stosunki dyplomatyczne z Caracas. Ostatni pasażerowie wycieczkowca MV Handies opuścili pokład u wybrzeży Teneryfy, gdzie wcześniej wykryto zakażenie hantawirusem. Statek wyruszył w kierunku Holandii, gdzie zostanie poddany dezynfekcji. Ewakuacja ponad 120 pasażerów trwała od niedzieli, a specjalnymi lotami wracali oni do swoich krajów. Hiszpańska minister zdrowia Monika Garcia oceniła akcję jako sukces przeprowadzony z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa. Szef Światowej Organizacji Zdrowia, Tedros Adhanom Ghebreyesus, chwalił hiszpański rząd za sprawne zarządzanie sytuacją. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego, argumentując, że jej przeprowadzenie mogłoby prowadzić do chaosu kompetencyjnego oraz osłabienia zaufania obywateli do instytucji państwowych. Weto dotyczy także nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, której rozwiązania mogłyby zagrażać mniejszym gospodarstwom rolnym. Prezydent podpisał 9 ustaw, w tym przepisy dotyczące ochrony ludności, wsparcia studentów z niepełnosprawnościami oraz finansowania Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kancelaria prezydenta podkreśla, że decyzje te mają na celu wzmocnienie instytucji państwowych i ochronę interesów obywateli. Podczas wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w Chinach, która rozpocznie się w środę 13 maja, do delegacji dołączą czołowi liderzy amerykańskiego biznesu, w tym szef Tesli i SpaceX Elon Musk oraz były CEO Apple Tim Cook. W skład grupy wejdą także przedstawiciele firm takich jak Boeing, Meta, BlackRock czy Cisco. Kluczowym celem wizyty jest wsparcie dla amerykańskiego producenta samolotów, który negocjuje z chińskim rządem zamówienie na 500 maszyn typu 737 MAX oraz kilkadziesiąt samolotów szerokokadłubowych. Z kolei prezes NVIDII Jensen Huang nie weźmie udziału w tej podróży, ponieważ nie otrzymał zaproszenia, a Biały Dom koncentruje się na kwestiach związanych z rolnictwem i lotnictwem cywilnym. Dzięki, że byliście z nami. Gra Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła pierwsza. Czas na serwis w Radiu DHT. Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych nałożył sankcje na firmy z Białorusi, Chin, Hongkongu i Dubaju za dostarczanie broni oraz komponentów do budowy dronów Iranowi. Działania te mają na celu ograniczenie wsparcia militarnego dla Iranu. Sankcje obejmują restrykcje finansowe oraz zakaz działalności na terenie Stanów Zjednoczonych. W strzelaninie w Enicei na południu Francji zginęły dwie osoby, a trzy zostały ranne. Sprawca oddał śmiertelne strzały z skutera, a następnie uciekł samochodem. Mer Enicei Eric Ciotti potępił ten incydent, określając go jako przerażającą strzelaninę. Po zdarzeniu wszystkie szkoły w okolicy zostały zamknięte, a służby zabezpieczyły teren. Trwa poszukiwanie sprawcy, a władze wzmocniły działania w dzielnicy Moulins, gdzie wcześniej zlikwidowano punkty handlu narkotykami. Lubieszowska policja wszczęła dochodzenie w sprawie ewentualnej pomocy w ucieczce i ukrywaniu się Pawła K., znanego jako adwokat od trumny na kółkach. Mężczyzna był ścigany po tym, jak nie stawił się do odbycia kary 1,5 lat więzienia. Został zatrzymany na terenie powiatu chrubieszowskiego, gdzie nie stawiał oporu podczas aresztowania. Policja prowadzi postępowanie w związku z możliwością popłecznictwa, jednak na ten moment nie wskazano żadnych świadków ani podejrzanych. Paweł K. odbywa zasądzoną karę w zakładzie karnym. Pożar w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie, który wybuchł w ubiegły wtorek, zakończył się, a Straż Pożarna zakończyła przeszukiwanie pogorzeliska. Lasy Państwowe rozpoczęły wstępne szacowanie strat, ponieważ osłabione przez ogień drzewa mogą być atakowane przez szkodniki. Rzecznik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju ostrzegł, że niektóre drzewa mają wypalone korzenie, co może prowadzić do ich przewrócenia. Na miejscu pozostały jednostki Straży Pożarnej, które będą patrolować teren przez całą noc. W wyniku akcji gaśniczej zginął pilot samolotu gaśniczego, a prokuratura okręgowa w Zamościu prowadzi śledztwo w sprawie wypadku. W nocy z poniedziałku na wtorek w Polsce przewiduje się duże zachmurzenie oraz przelotne opady deszczu, lokalnie z możliwością wystąpienia burz. Temperatura minimalna wyniesie od 6 do 12 stopni Celsjusza, a wiatr będzie umiarkowany, porywisty. We wtorek na wschodzie i w części centrum kraju prognozowane są umiarkowane, a miejscami intensywne opady deszczu, osiągające sumę do 20 litrów na metr kwadratowy. W pasie wschodnim mogą wystąpić burze, a maksymalna temperatura wyniesie od 12 do 16 stopni Celsjusza. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne w wschodniej części kraju, podczas gdy na krańcach zachodnich będą korzystne. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła druga. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Pozytywny wynik na obecność hantawirusa odnotowano u jednego z 14 hiszpańskich obywateli ewakuowanych w niedzielę ze statku MV Handies do szpitala w Madrycie. Informacje te przekazało hiszpańskie Ministerstwo Zdrowia w poniedziałek wieczorem. Nie podano dodatkowych informacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta ani dalszych działań. Polski przedsiębiorca awansował do finału europejskiego konkursu dla wynalazców European Inventor Award 2026 dzięki innowacyjnemu pomysłowi na lewitujące wagony kolejowe. Oprócz szansy na główną nagrodę, ma również możliwość zdobycia nagrody publiczności. Wynalazek ten może zrewolucjonizować transport kolejowy. Szczegóły dotyczące dalszych kroków oraz potencjalnych zastosowań nie zostały podane. Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. CEO staje się problemem dla polityków Prawa i Sprawiedliwości. W obliczu ewentualnych zarzutów politycy PiS twierdzą, że nie obawiają się konsekwencji prawnych i nie zamierzają uciekać z kraju. Jednakże Zbigniew Ziobro ma wystawiony list gończy, co oznacza, że w przypadku powrotu do Polski zostałby zatrzymany i przesłuchany przez prokuraturę. Jego nieobecność w Sejmie od ponad pół roku dodatkowo po kontrowersje wokół jego osoby. Politycy PiS muszą teraz tłumaczyć sytuację, która staje się coraz bardziej kłopotliwa. Prokurator generalny Teksasu Ken Paxton pozwał platformę Netflix, oskarżając ją o szpiegowanie użytkowników, w tym dzieci, poprzez nielegalne zbieranie danych bez zgody. W pozwie stwierdzono, że Netflix przez lata wprowadzał konsumentów w błąd, twierdząc, że nie gromadzi ani nie udostępnia danych użytkowników, podczas gdy w rzeczywistości śledził ich nawyki i preferencje, sprzedając te informacje brokerom danych. Paxton podkreślił, że Netflix stworzył program do inwigilacji, który czerpie zyski z nielegalnie gromadzonych danych osobowych mieszkańców Teksasu. Prokurator zapowiedział, że jego biuro podejmie działania, aby powstrzymać te praktyki. Sobotni koncert Techno w Pałacu w Wilanowie wzbudził kontrowersje, krytykowany przez Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze oraz mieszkańców, którzy skarżyli się na hałas. W poniedziałek teren obiektu skontrolował mazowiecki konserwator zabytków, który nie stwierdził uszkodzeń zabytkowych budynków, jednak zidentyfikował naruszenie nawierzchni brukowej. Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie przeprosił za niedogodności i poinformował, że organizatorzy posiadali wszystkie niezbędne zgody na przeprowadzenie wydarzenia. Środki uzyskane z najmu terenu zostaną przeznaczone na konserwację zabytków. Kolejna kontrola została zaplanowana po wydaniu zaleceń pokontrolnych. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.